0: inacheza ndani ya Radio 47. Hapa ndipo iko 7 ni Sunday dakika 24. We are ready kuchikicha mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Alafu mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Chikicha yale maboksi pale kupitia *216# hash. You never know. Zari yako bati yako inaweza ikawa pale. Bonus pia za 10k ziko tena sana. Hello Radio 47. Habari ya asubuhi. Naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafei pale Radio 47 Bonge la Radio.
0: Tunabonga na nani?
2: Unaongea na Martin Wafula.
1: Yeah?
0: Martin Wafula.
2: Kwani Martin Wafula?
0: Uko na homa?
2: Umenishika kidogo.
0: Yeye imekulemea.
1: Itataka dipu.
0: Uko wapi Martin?
2: Niko Kiambu.
0: Uko Kiambu. Aya, ume dial star 216 hash.
2: Yes.
0: Imekupelekaje?
2: Imenipeleka fiti.
0: Ehe, umepata ngapi?
2: Nilichagua box number 6.
0: Nikakupatia ngapi?
1: Nikakupatia how much?
2: 10k.
0: 31k. Zore. Aya, please.